0: ya wezo
1: afi tɔ kple aƒenɔ mi xɔ gbe mi aƒemetɔ mi asrɔ̃wo mi axɔlɔwo mi aveviwo kple mi abe ame veviwo keŋ leke mi fɔ ɖo mi fɔ sese ɖa a egbea mi gbado goe be miayi ɖe miabe nyawo dzi kpa hadzi ka ŋgba sɔ ame ɖekpo enyateƒea ŋugblɔ be ŋugblɔna be adziratɔawo dzine fiafitɔawo dzine amewutɔawo dzine nudrã ƒomevi wɔwɔ ɖe kpekpea wo dzina nene be ame ye vɔ ne omu le ŋku ɖe ŋtsi oa wotsɛ wo le anɔ sia be adziratɔ ma ke ene ne wo le gblɔ nya ɖe nɔ sɔ ame ɖe ŋtsia puta me nyui ɖe akpɔ amea be nɔnɔme akpɔ amea be agbenɔnɔ na aka ɖe dzi be amea enyi nene ŋtɔ ŋgba si te kpo na tɔ afa dodo hohoho be amea nyi fiafio be nyi amewutɔ wobe nyi azetɔ ao mule nenɔ xɔ dzigbɔ ɖe ble o na sɔ ŋku ɖo amea ŋti hena nya be ɖe ame ma enu ko gblɔ so ŋtsia eme kɔ ta ma sɔ ha gbe ɖeka ɖo ɖa ame ko mudza yɔ keke wa egbe kɔsi ɖa nɔ lo aƒetɔ ne soka aƒetɔ sumagbo tɔgbe kain sena aƒetɔ horatio fritas aƒetɔ sambiani eliasu tɔto kɔmi amenyɔ atsu amoren eugenio irene yawo lumovi 99 66 0100 92 17 81 67 aƒetɔ agbezuke kɔsi 79 55 81 33 miasɔ aƒetɔ joel totoa me miasɔ aƒetɔ asiba johnson totoa me miasɔ aƒetɔ agbomedzi aƒenɔ agbomedzi ablavi miasɔ jamesi sɔ totoa me miasɔ kɔmla vivon totoa me amewo keke wo ŋlɔ nu ɖo ɖam eye akpɔ fɔfɔme na ɖa akpenɔ masɔ ha gbe ɖeka sɔ liwo ɖeke hafi miatɔ dzi ɖo.